0: І яшчэ адзін матэрыял, прысвечаны беларуска-польскаму памежжу, менавіта беластоцкаму яго боку падляскаму. Беласток распачаў працу кангрэс даследчыкаў і даследчыц граніцы пагранічча, які прыцягнуў вялікую ўвагу навукоўцаў і экспертаў. Асобная панель цалкам прысвечана беларускаму пытанню і сітуацыі на беларуска-польскім памежжы. Падчас панелі выступіў Міхал Дамброўскі з універсітэту Вармінска-Мазурскага ў Ольштыне, які акрэсліў сітуацыю на мяжы як маральны мур, які на доўгай фактычнай ізаляцыі две краины в многих сферах.
1: Ситуация на границе польско-белорусской жутує на пограничье польско-белорусское. Помимо же те контакты на щеблю рządовым завше были трудные, так, но то теперь уж шчególнее трудно. Але зауважаем такие процессы, где те пограничье najpierw в вынику замкнięcia границы, бо в засаде на тиле замкнięte, же się rozpadło на два надгранича, так, czyli dwie sąsiadujące ze sobą społeczności w wyniku takich zamknięcia przejść granicznych po prostu zostały zizolowane. Tego symbolem jest ten mur graniczny, który jest na granicy. No dzisiaj zmieniła się ta polityka, bym powiedział, na taką deklarowaną otwartość, tak? No bo w jakimś stopniu są otwarte przejście graniczne, czy w Kuźnicy, no bez ruchu towarowego, w Bobrownikach pełnoskalowe jest to otwarcie. Te czasowe zamknięcie spowodowało to, że bardzo trudno odbudować ten ruch graniczny, który był wcześniej. No i z drugiej strony tak, te stosunki są na tyle napięte, że ciągle te przekraczanie granicy jest takie, bym powiedział, podejrzane, tak? I z jednej i z drugiej strony jest to bardzo duży koszt dla jednostek, które przekraczają te granice. No i często też mamy taki sposób, że trzeba się jakby pokazać, po której stronie jesteśmy, tak? Czyli nie ma już takiej migracji wahadłowej, tak? Czyli na przykład ktoś pracował w Białymstoku, mieszkał w Grodnie, to teraz jeżeli chce to realizować, to musi się albo powiedzieć po jednej, albo po drugiej stronie. Dlatego nazywam ten proces, że dzisiaj mamy takie zamurowane pogranicze, tak? Czyli jest coraz większa taka mentalna bariera, nawet jeżeli te przejście jest otwarte, tak? No to korzystanie z niego jest dużo trudniejsze. No i to też widać nawet, nie wiem, na ulicach Białegostoku, tak? Że przyjeżdżających jest zdecydowanie mniej, aczkolwiek jest też dużo osób, które z Białorusi się tutaj przesiedliły, są, i to też troszeczkę zaburza ten obraz, bo do końca trudno jakby określić, czy ktoś jeździ samochodem na białoruskich numerach, to przyjechał dzisiaj, prawda, czy po prostu jest już tutaj dłuższy czas.
2: Ці можаце вы прывесці, можа быць, нейкія паралелі гісторыка-палітычныя, чым можа закончыцца падобнае напружанне на мяжы?
1: Ну, так, выдае się, że te procesy społeczne są, nie są to tak jak procesy fizyczne czy chemiczne, tak, że możemy z problemu jakby, jak w procesie fizycznym dostarczymy odpowiednich warunków, to zawsze mamy jakby powtarzalność tego procesu. A tutaj to jest ta reaktywność człowieka, ale też my mówimy tutaj o pograniczu też w takich kategoriach oddolnych, tak, ale to jest też element wielkiej geopolityki, czyli to, co się dzieje, nie wiem, w Moskwie, w Pekinie czy w Waszyngtonie, bezpośrednio rzutuje na to, jak my tutaj możemy na tym pograniczu funkcjonować. No i też moim zdaniem to jest problem dla społeczności lokalnej, że ta społeczność lokalna do końca też nie odczuwa tej presji takiej wielko-geopolitycznej, a musi sobie z tym radzić, i te zakazy, te ograniczenia, które są tutaj narzucane, tak, no to są zupełnie jakby niezwiązane z tą aktywnością naszych tutaj mieszkańców tego pogranicza.
2: Ну і, конечно, в таких варунках, якби зараз ви акрисили становище білоцконцальної меншості на Падляші у таких доволі складних умовах.
1: Чи ситуація таких конфліктів є завжди некорисна для меншості, так? Бо меншості народові, які становлять теж частину убогацення тієї спільноти більшостьової, якщо тут мовимо о таким państwie jak Polska, tak, czy Podlasiu w szczególności, to mniejszości były tutaj zawsze, tak, i tutaj nikt oczywiście nie odbiera im prawa do funkcjonowania, rozwijania swojej kultury, ale niestety, jeżeli mamy ten taki element bronienia czegoś, stawiania tego muru, tak, to zawsze też stawia się takie pytanie, że to jest, prawda, czy on nam w jakiś sposób nie zagraża, te postawy takie ksenofobiczne, czy polonocentryczne też są jakby takie bardziej widoczne, i to na pewno nie pomaga mniejszościom narodowym. No i też jest ten taki problem, moim zdaniem, widoczny, tak, że w takich momentach kryzysu, tak, to wymaga się takiego określenia, po której ty jesteś stronie, tak? Czy ty jesteś, nie wiem, polskim Białorusinem, czy ty jesteś białoruskim Białorusinem, tak? I tutaj ta białoruskość jest często utożsamiana wprost z Łukaszenką, no a Łukaszenka, no trudno go nazwać Białorusinem, tak? On chyba sam o sobie by tak nie powiedział, tak? On jest Rosjaninem ze znakiem jakości, tak definiuje tą Białoruś, która no, dla mniejszości, która zamieszkuje to od setek lat, to jest zupełnie taka definicja nie do przyjęcia.
2: To mu nie mogło spytać takie krychu

0: Ігор Білорський, Радіо Раса. Ми з вами так само далі разом. Ну, чергова тема виходить у наш ефір. Суне панель «Економіка м'яжі» – дискусія про хандлювий та економічної сувязі в умовах кризису. У Білостоку працюємо працю другий день, а другого конгресу дослідчиков дослідчі з границі пограніччя, на які з'їхалися науковці Польщі до світу. Виступив професор Єжи Грабовецький з університету Білостока, який назвав ситуацію у польсько-білоруських хандлювих відносинах резко адмовний.
1: Кризис граничний вплинув на драстичне ограничення виміни хандлової з Білорусі в виміжі макроекономічним. То значи, дуже істотно спадł удział Білорусі в польському експорті і імпорті. Але jednak на поziomie мезоекономічним, значи на поziomie регіональним і секторів господарки, те спадки są drastyczne. Nastąpił spadek udziału naszego województwa w eksporcie ogólnokrajowym, spadek liczby eksporterów, do tego jeszcze upadek handlu transgranicznego. Turystyka ta zakupowa praktycznie zaniknęła.
2: Odsłuchajcie, gospodar Jerzy, kolkość ujezdów Białorusów na terytorium Polski przez pomieżne punkty. Czy zmieniła się ta liczba?
1: Z moich badań wynika, że spada liczba obywateli Białorusi, którzy przyjeżdżają do Polski. I na przykład w 2023 było to ponad 3 miliony. Tyle osób według Głównego Urzędu Statystycznego przekroczyło granicę polsko-białoruską. Natomiast w 2024 było to już o poniżej 3 milionów.
2: Колькі зараз не гавару з войтами, старостами, усе розповідають про те, що калісьці були добрі сувязі з Беларусю. Зараз гэта неможливо з боку польського самокерування, керування у тим ліку. Гэта все-таки з політичних причин, так?
1: Так, те ограничення цільно-адміністраційне дуже доткливо ударили в виміну хандлову, і предприємці локальні мусять, ну, переорієнтувати свої бізнеси на інші керунки географічні. І зараз виразно видать, що росте значення літ, Łotwy dla polskich, podlaskich przedsiębiorców.
2: Jak gospodar Jerzy oceniacie, co robi polska dzierżawa w odkaz na takie dzień w Białorusi?
1: Ja sprawami politycznymi się nie zajmuję, ale no, dochodzi jednak do takich trochę konfrontacyjnych sytuacji, zamykania przejść granicznych, tak jak to miało miejsce dokładnie rok temu. I to wszystko uderza oczywiście w biznes. Istnieje ogromny potencjał rozwoju wymiany handlowej. Na przykład przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej, tam wybudowano dwa MOP-y potężne. Teraz jest budowany odcinek drogi dwupasmowej do przejścia granicznego i ten potencjał jest olbrzymi. No i kwestie polityczne chyba leżą tylko na przeszkodzie aktywizacji tej wymiany.
2: Kolki apytowali Białorusów, jakie jeździć z Białorusi u Polszu, starają się wybierać nawet nie Bobrowniki, a mianowicie Białorusiński Pierochod, możliwe tam prościej, chudszej. Jak gospodar Jerzy na to gledzicie?
1: A to trudno powiedzieć, bo wydaje mi się, że Kuźnica Białostocka działa sprawnie. Przejście graniczne w Brześciu również, także trudno mi powiedzieć, może stamtąd jest bliżej do Warszawy i może o to chodzi.
2: Czy dostatkowo środków, jakie może być musi wydzielać Podlaskie województwo tym przedsiębiorcom, jakie żyją, pracują na samej granicy, pełne cierpią od tego wszystkiego?
1: No to właśnie, to moim zdaniem władze regionalne powinny bardziej aktywnie na przykład pozyskiwać środki unijne na dofinansowanie tych upadających biznesów po to, żeby one były bardziej konkurencyjne i mogły się sprawniej przeorientować na inne rynki.
2: Czy turystyczny Podlaski?
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Polacy chętnie z tego korzystają. Podlasie ma wiele atrakcji, wiele do zaoferowania.
2: Jakie perspektywy tego wszystkiego? Czy możemy choć krótko określić, kiedy może być normalizacja stosunków pomiędzy Polską i Białorusią?
1: Oj, to bardzo trudne pytanie. Pewnie politycy by odpowiedzieli najlepiej na to pytanie, ale wydaje mi się, że może z biegiem czasu te relacje gospodarcze i te kwestie finansowe no, przeważą i przełamane zostaną te bariery, które na razie są, ale wiadomo, wszyscy chcą sprawnie funkcjonować na granicy.
2: Czy bywali wy kiedy-nibudź w Białorusi?
1: Tak, bardzo często bywałem, bo nasz Wydział Ekonomii i Finansów miał ścisłe relacje z Uniwersytetem Grodzieńskim.
2: Czy mają u was zaraz możliwość wyjazdu do Republiki Białorusi?
1: Niestety nie.
2: Tak. I jak sam...
1: Bolewam nad tym.
2: Jak sam gospodar Jerzy oceniacie wyniki tej konferencji dla waszej pracy? Co mogą zrobić ogólnie naukowcy? Bo baczymy udzielników tylko naukowców, ale pytanie bardzo seriozne i ważne dla Podlasia.
1: My, naukowcy mogą podpowiedzieć politykom, co należy robić, być takim gremium doradczym dla nich.
0: Так само річби такі. Польський експорт у Білорусь тримається на узровні прикладна 2,36 мільярда доларів. Імпорт товару з Білорусі у Польщу складає 510 мільйонів доларів. І хоча лічби показують, що гандаль існує, з окупним туризмом та повсякденні поїздки звичайних громадян по розмежу зараз фактично зникли.

0: Рация.
1: Радио Рация.
2: І на краю гра 8 день вересня, авторок. 16 хвилин, столько часу спотребовалось обов'язковим службам і воєнному в ідеальних умовах, каб цілком взяти ситуацію під контроль під час комплексних вучення у Білостоку. У столиці Подляшша проходила симуляція надзвичайного здарення під кодовою назвою «Шкляна паска 26». Центральним епізодом вучення стала симуляція атаки дрона на будинок, каже маршалок подляшського воєводства Лукаш Прокорем.
3: Вибрали ми цей будинок, ponieważ jest on doskonały, aby spełnić wymogi naszej akcji Szklana Pułapka, gdzie robimy atak ze statku powietrznego na urząd. Jest to właśnie jest to ćwiczenie, w którym bierze udział prawie 200 osób, 12 pojazdów. Ćwiczymy procedury takie jak chociażby triaż, czyli grupowanie osób poszkodowanych, grup rannych. Ćwiczymy dobre praktyki. Jest to świetna okazja, by przygotować się na sytuacje kryzysowe, które mamy nadzieję, że nigdy nie nastąpią, ale trzeba być do nich przygotowany. Tak, to jest nowa rzeczywistość. Mówiłem to na konferencjach prasowych, jest to drugi rok, kiedy mamy środki w budżecie województwa na obronę cywilną i ochronę ludności, czyli to, co jest ważne, ta obrona, która jest kierowana przez osoby cywilne, nie tylko przez służby mundurowe, ale my dzisiaj ćwiczymy też bezpieczeństwo i współpracę pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, starostwami.
4: Mirosław Rybałtowski, zastępca dyrektora do spraw medycznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. To znaczy tak, mamy dzisiaj szkolenia z programu POLIO, czyli obrony cywilnej i ochrony ludności. Mamy budynek biurowiec, na którym ćwiczą i są urzędnicy. W pewnym momencie ten budynek uderza statek powietrzny, bezzałogowy, no i zaczyna się jatka, tak jak w Szklanej Pułapce, w filmie z Bruce'em Willisem. Trzeba ewakuować budynek, trzeba uratować jak najwięcej ludzi i tutaj właśnie będą ćwiczyli nasi ratownicy KPP, czyli ratownicy z Urzędu Marszałkowskiego, którzy zostali kiedyś przeszkoleni, więc teraz sobie przypominają te KPP pod naszym okiem.
5: Pokryj do dwie osoby, jedna za.
6: Proszę się przesunąć.
5: Patrząc do czterech ognisk.
6: Raz.
5: Patrząc, jeden, trzy, dwa kroki na wprost. Marsz.
7: Ewakuacja.

0: Straż Pożarna, Policja, no i oczywiście Zespoły Ratownictwa Medycznego, dla których też przygotowaliśmy pozoracje. Także na wielu etapach, na wielu poziomach różne pozoracje dla różnych grup, zgodnie z ich umiejętnościami i oczekiwaniami, które w stosunku do nich mamy. I wojsko nasze tutaj obrony terytorialnej i brygada zmechanizowana tutaj nasza, która też jest w Białymstoku.
1: Jak sami ocenujecie się, gotowi ludzie?
0: No właśnie, zaraz to zobaczymy. Dużo wagi wszyscy przykładamy do tego, żeby jak najwięcej informacji udzielić, prawda? I strona rządowa, i tutaj strona ta taka jak my, gdzie coraz z większą ilością akcji wychodzimy do naszych tutaj mieszkańców. Oczywiście jesteśmy stymulowani przez Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, aczkolwiek też mamy takie poczucie, że my też jako od siebie, jako ratownictwo medyczne powinniśmy coś tym ludziom dać. Czy jesteśmy przygotowani? Zaraz zobaczymy, tak? Mam nadzieję, że nigdy tego nie wykorzystamy, ale na pewno trzeba się szykować na wszelkie ewentualności.
2: Andrzej Zarzecki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Białymstok. Znaczy, akcja jest pierwsza w ogóle, ponieważ jesteśmy w drugim roku funkcjonowania ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej. Akcja jest po raz pierwszy robiona. Korzystamy z tego właściwie obiektu, który jest trochę dzisiaj przydatny. On jest w dużej części niewykorzystywany na jako urząd, tylko stoją puste pomieszczenia. Możemy sobie tutaj swobodnie te nasze ćwiczenia przeprowadzić, nawet z użyciem powiedzmy scenografii odpowiedniej, zadmienia, które będziemy chcieli tutaj też zastosować. Także to jest doskonały dla nas budynek szkoleniowy i dlatego chcemy, dopóki jeszcze nie jest modernizowany, go wykorzystać na ten cel. Trochę też stoi, powiedzmy, nie zagrażając czy nie kolidując z ruchem dużym w mieście. Nie chcieliśmy też odcinać miasta od komunikacyjnej, gdzieś robić zakłóceń, dlatego tutaj ten element, on jest i łatwy, i trudny. Łatwy, bo tak jak powiedziałem, nie zakłóca tu porządku, można powiedzieć, w okolicy, natomiast o tyle trudny, że ma też specyficzne i wewnątrz strukturę, czyli ma jedną klatkę schodową, ale takie budynki też są, także my też chcemy, żeby to w różnych warunkach, nie tylko w takich, powiedzmy, laboratoryjnych, próbować te ćwiczenia robić, ale też takich, które niosą pewną trudność już na samym wstępie.
1: Ale to już nowa realność.
2: No dla nas nowa, myślę, że dla całego świata jest nowa i niespotykana jeszcze kilka lat temu, natomiast no my musimy być gotowi, budować tą odporność w różnych sytuacjach. Dzisiaj ćwiczymy różne aspekty udzielania pierwszej pomocy przy różnych zdarzeniach, przy różnych urazach, przy osobach nieprzytomnych z urazami w wyniku tutaj pożaru czy uderzenia. Także no wszystkie te, które możemy sobie tak w tym scenariuszu ułożyć, chcemy dzisiaj przećwiczyć.
3: Я так само таки нагадаю, що у дальних умовах спотребилось ось цього 16 хвилинок, аб цілком узяти ситуацію під контроль, де ліквідувати наступства сценарія атаки дрона на будинок.